0: wangena umjolisi uthi umngamo ungalile awu wazwangalabo ehangalabo ewo kodwa Jesu
1: Simo zonke zekhela bantu emhlabeni.